0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Spis ludności odbył się we wtorek 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3.

0: Dobry wieczór Państwu. W kolejnej audycji Radia 3ZZZ witają Państwa Małgorzata i Jerzy Krysiak. Dzisiejszy program rozpoczęliśmy piosenką Antoniny Krzysztoń Pada deszcz. No cóż, w Melbourne deszcz pada ostatnio bardzo często. Mam jednak nadzieję, że nasza dzisiejsza audycja wprowadzi do Państwa domów choć odrobinę słońca, ciepła i dobrych wiadomości. W pierwszej części naszego programu skupimy się na bardzo ważnym temacie – nauce języka polskiego wśród australijskiej Polonii. Opowiemy Państwu o niezwykłej inicjatywie Andrzeja Raczkowskiego i fundacji imienia jego żony Elżbiety Raczkowskiej. Fundacja powstała z myślą o tym, aby kolejne pokolenia młodych Polaków w Australii nie traciły kontaktu z językiem swoich rodziców i dziadków. Następnie wysłuchamy rozmowy telefonicznej, którą przeprowadziłem z panią Moniką Stypą z Polonijki, internetowej szkoły języka polskiego dla dzieci polonijnych mieszkających na całym świecie. W drugiej części audycji zaprezentujemy natomiast reportaż przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej poświęcony tragicznym losom Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937-1938. Będzie to opowieść o tak zwanej operacji polskiej NKWD, jednej z największych zbrodniczych akcji wymierzonych w Polaków w XX wieku. To wszystko już za chwilę. A teraz zapraszamy na nasze komunikaty lokalne. Ogłoszenia przygotowała Renata Suwara, a odczyta je Małgorzata Krysiak. Życzymy Państwu dobrego odbioru.
1: Komunikat i ogłoszenia lokalne. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużenie członkostwa oraz zapisywanie się nowych osób na członków sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Teraz mamy kolejną bardzo ważną informację. Zgodnie ze statusem radia, co 2 lata musimy zwoływać zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie 20 września. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur do zarządu sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Wszystkie osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do 10 sierpnia do Zofii Kemp 0499 444 096 lub Renaty Suwara 0425705996. Państwa kandydatury musimy zgłosić do biura stacji przed zebraniem. W niedzielę 16 sierpnia w Sanktuarium Maryjnym w Essendon odbędą się chody Dnia Wojska Polskiego i uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uroczystość rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą, po której nastąpi krótka akademia i złożenie kwiatów pod pomnikiem katyńskim. Serdecznie zapraszamy członków polonijnej społeczności w Melbourne do licznego udziału w uroczystościach i oddania hołdu żołnierzom walczącym na różnych frontach o naszą wolność. Stowarzyszenie Szczurów Tobruku serdecznie zaprasza wszystkich na doroczne uroczystości upamiętniające odsiecz Tobruku, połączone ze złożeniem wieńców ku czci odwagi, służby i poświęcenia żołnierzy australijskiej 9. Dywizji oraz Polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich podczas oblężenia Tobruku. Uroczystości odbędą się w Shrine of Remembrance w Melbourne w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 12:00. Prosimy o przybycie do godziny 11:45. Osoby pragnące złożyć wieńce lub kwiaty proszone są o wcześniejsze poinformowanie mnie, aby ich nazwiska mogły zostać umieszczone na oficjalnej liście. Mile widziane są zarówno wieńce trwałe, jak i świeże. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas tej uroczystości, w czasie której wspólnie uczcimy pamięć, dziedzictwo oraz poświęcenie polskich australijskich szczurów Tobruku. A Andrew Balcerzak, Stowarzyszenie Szczurów Tobruku. Siostry Zmartwychwstanki, rektor Sanktuarium ksiądz Mariusz Han, Komitet Kościelny Koło Pań, Rada Duszpasterska oraz wolontariusze pracujący przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon serdecznie zapraszają do udziału w dorocznym odpuście ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz tradycyjnym bazarze. Harmonogram uroczystości 29 sierpnia, to jest sobota, o 10 do 16, bazar o 18 nabożeństwo maryjne, o 18.30 msza święta. W niedzielę 30 sierpnia o 9 różaniec, 9.30 nabożeństwo do Matki Bożej, o 10 odpustowa msza święta, od 11.30 do 14 bazar. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji, w tym loterię fantową. Kuchnia będzie serwowała polskie potrawy i słodkie wypieki. Na stoiskach będzie można znaleźć polskie książki, filmy, pamiątki, ceramikę, ozdoby, dewocjonalnia, a nawet sadzonki. Odpustowe uroczystości poprzedzi 9-dniowa nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Dom Orła Białego Breakwater zaprasza na taneczny wieczór Polish Disco, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia o godzinie 18. O 19.30 parkiet rozgrzeje DJ Mark i Modern Beat Entertainment, który przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiedzi przy stoliku. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, zjedz pyszny obiad, wznieś toast i baw się do późna. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować stolik. Numer telefonu 03-5229-1009. Związek Polaków Melbourne zaprasza młodzież w wieku 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbędą się 20-25 września w ośrodku Polana w Hillsville w programie wypoczynku, między innymi przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, dyskoteka, ognisko, gry terenowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt $480. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara 04 25 865 174 lub e-mail beata.mucha3@outlook.com. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-lecia ośrodka młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek, wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Obchody zaplanowano 11 października. Przygotowana wystawa i prezentacja ma stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, ale także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. A teraz informacje dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego. Fundacja imienia Elżbiety Raczkowskiej, The Elizabeth Raczkowski Foundation, zakładając tą organizację, wpłaciła na ten cel $6 milionów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trustees w Melbourne. Podstawowym celem fundacji jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii. Będzie to realizowane poprzez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego. Główną rolę w dysponowaniu funduszy uzyskanych z dywidendów Foundation powierzył tutejszej organizacji edukacyjnej, którą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Australii. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy każdy zdający język polski otrzymuje nagrodę pieniężną. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmuje jeszcze pełnego roku finansowego, ale już wiemy, jaką sumę będziemy mieli do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów w poszczególnych stanach, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej $2000. Natomiast najlepsi mogą liczyć na 20 tysięcy, 15 lub 10. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin odsyłania mija 30 września. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia społeczne Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

0: komunikatach i ogłoszeniach była mowa o fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, ustanowionej przez pana Andrzeja Raczkowskiego. Powołując fundację, postanowił on w szczególny sposób zadbać o przyszłość języka polskiego i jego obecność w życiu kolejnych pokoleń australijskiej Polonii. Pan Andrzej Raczkowski jest postacią wyjątkową w historii australijskiej Polonii. Absolwent Politechniki Warszawskiej przybył do Australii na początku lat 70. ubiegłego wieku wraz z żoną Elżbietą i małą córeczką. W nowym kraju rozpoczął życie zawodowe, a przez wiele lat pracował na uniwersytecie jako ekspert w kilku dziedzinach. Ślady jego pracy można znaleźć tam do dziś. Wykresy i tabele, które przygotował przed laty, nadal są wykorzystywane. Rodzina Raczkowskich od początku starała się zachować polskie korzenie. Dla pana Andrzeja polskość nie była jednak tylko kwestią rodzinnej tradycji czy kontaktów z polską społecznością. Szczególne znaczenie zawsze miał dla niego język polski. To właśnie język uważał za najważniejszy i najbardziej konkretny element zachowania polskiej tożsamości, kolejnych pokoleń. Z niepokojem obserwował zmniejszającą się liczbę młodych ludzi wybierających język polski na australijskiej maturze. Po zlikwidowaniu polskich studiów na Macquarie University, matura z języka polskiego pozostała jednym z najważniejszych formalnych potwierdzeń znajomości naszego języka. Pan Andrzej postanowił więc zrobić coś, co mogłoby zachęcić młodych Polaków do jego dalszej nauki. W tym celu przeznaczył 6 milionów dolarów australijskich na utworzenie fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej. Jest to niezwykły gest, a zarazem osobiste świadectwo przywiązania zarówno do żony Elżbiety, jak i do polskiego dziedzictwa, które wspólnie przez dziesięciolecia pielęgnowali w Australii. Fundacja ma wspierać wszystkich uczniów zdających język polski na australijskiej maturze. Część środków z wypracowanych dochodów będzie dzielona pomiędzy wszystkich maturzystów, niezależnie od uzyskanego wyniku. A dodatkowe nagrody otrzymają osoby z najwyższymi wynikami ATAR.
1: W decyzji tej widać charakter pana Andrzeja. Zamiast ograniczyć pomoc do kilku najlepszych uczniów, chciał docenić każdego młodego człowieka, który podejmuje wysiłek nauki języka polskiego i decyduje się zdawać go na maturze. Sukces najlepszych zostanie dodatkowo nagrodzony, ale sam wybór języka polskiego również ma być powodem do uznania. Fundator powierzył realizację tego przedsięwzięcia Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Australii, a jego zarząd pełni funkcję Komitetu Doradczego Fundacji. Historia pana Andrzeja Raczkowskiego jest więc historią człowieka, który wraz z rodziną przybył do Australii przed ponad 50 laty. Zbudował tutaj swoje życie i zawodową pozycję, a jednocześnie nigdy nie zapomniał o kraju, z którego pochodził. Dziś, poprzez fundację nazwaną imieniem jego żony Elżbiety, postanowił przekazać kolejnym pokoleniom coś znacznie trwalszego niż jednorazowa pomoc. Szansę na zachowanie języka polskiego i polskiej tożsamości w Australii. To właśnie czyni jego dar tak niezwykłym i sprawia, że pan Andrzej Raczkowski zajmuje szczególne miejsce w historii australijskiej Polonii.

0: Skoro mówimy o nauce języka polskiego, chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy, o której wspominałem na początku naszej audycji. Z góry przepraszam za jakość nagrania. Była to jednak rozmowa telefoniczna i od czasu do czasu pojawiają się nieprzewidziane trzaski. Ważniejszy jest jednak temat. Polonijne dzieci mieszkające poza Polską mają dzisiaj możliwości, o których jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu mogliśmy tylko marzyć. Jedną z nich jest nauka języka polskiego przez internet. Polonijka to internetowa szkoła skierowana do polskich dzieci mieszkających za granicą. Oferuje kursy dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, pomagając im rozwijać język polski, poznawać polską kulturę i tradycję, a także w wybranych programach realizować polską podstawę programową. Nauka odbywa się na interaktywnej platformie dostępnej przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Dzieci mają do dyspozycji ćwiczenia, materiały audio i wideo, gry edukacyjne, karty pracy oraz spotkania online z polskimi nauczycielami. Zapraszam więc Państwa do wysłuchania rozmowy z panią Moniką Stypą, kierownikiem do spraw współpracy z partnerami w Polonijce. Na antenie naszego radia witamy panią Monikę Stypę z organizacji o wdzięcznej nazwie Polonijka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Na początek proszę powiedzieć, czym właściwie jest Polonijka i skąd narodził się pomysł stworzenia takiej szkoły?
1: Polonijka to polska szkoła online dla dzieci Polonii w wieku od 5 do 15 lat. Skąd się narodził pomysł? Wiele lat temu, mamy już 15 lat, analizując potrzeby ludzi na całym świecie, w tym Polonii, doszliśmy do wniosku, że Polonia chciałaby uczyć swoje dzieci języka polskiego, kultury i tradycji. A w związku z tym, że edukacja jest naszą pasją i też bardzo lubimy technologię, którą uważamy, że powinna służyć właśnie edukacji rodzicom i dzieciom, narodził się pomysł stworzenia takiej polskiej szkoły online, gdzie jednym z głównych narzędzi jest właśnie platforma edukacyjna, z której dzieci w różnych częściach świata mogą się właśnie spokojnie i elastycznie uczyć. Elastycznie, bo platforma jest dostępna przez przeglądarkę internetową 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
0: Wielu rodziców mieszkających za granicą zastanawia się, czy ich dzieci nie zapomną właśnie języka polskiego. Jak duży jest to problem z Państwa doświadczenia?
1: To jest właśnie jeden z kluczowych czynników, które pojawia się w rozmowach z rodzicami. Bardzo często rodzice szukają takich rozwiązań lokalnie. Jednak z tego, co wiemy od nich, to w wielu częściach świata coraz więcej szkół zamyka się, gdzie po prostu rodzice mogą wysyłać swoje dzieci. Wynika to z faktu, że obecne pokolenie oczekuje, żeby nauka była ciekawa, w sposób angażujący, w sposób taki, który sprawi, że oni chcą się uczyć, bo ten język polski jednak jest często czymś dodatkowym, drugim językiem. I kolejne wyzwanie, które obserwujemy, jest takie, że brakuje nauczycieli w różnych częściach świata, którzy potrafią uczyć dzieci dwujęzyczne.
0: No właśnie, czym Polonijka różni się od tych tradycyjnych, sobotnich szkół polskich działających przy organizacjach polonijnych?
1: Tutaj jest kilka aspektów. Po pierwsze, jest to forma online, czyli mamy oszczędność czasu dla rodziców, że nie trzeba nigdzie dojeżdżać w swoim wolnym czasie, czy też w okresie weekendu, który często rodzice chcieliby już poświęcić na życie rodzinne. Drugi aspekt to jest forma nauki. To znaczy my na platformie mamy materiały w formie wideo, audio, w formie kart pracy, więc to jest bardzo różnorodnie. W zależności od tego, co może ciekawić dziecko, ono znajdzie na tej platformie dla siebie coś interesującego. Mamy też takiego wirtualnego nauczyciela, który wspiera dzieciaki, jeżeli mają jakieś dodatkowe pytania. To jest w oparciu o sztuczną inteligencję i też to jest w ramach kursu, który wybiera rodzic. No na pewno tutaj u nas nie ma tego kontaktu na żywo z nauczycielem, co jest z kolei w szkole, gdzie by dziecko poszło lokalnie. Tu jest w formie online, spotkania online regularne z nauczycielami, więc to na pewno też tym się różni. My też tutaj wspieramy rodziców pod kątem edukacji, to znaczy mamy taką telefoniczną pomoc dydaktyczną, gdzie nasi nauczyciele się też kontaktują i oferują tutaj ewentualne wsparcie, jeżeli rodzic potrzebuje. U nas można się uczyć, kiedy rodzic chce, kiedy dziecko chce, bo platforma jest dostępna 7 dni w tygodniu. W przypadku szkoły macie Państwo zajęcia w konkretnym dniu i konkretnej godzinie, gdzie trzeba się pojawić.
0: No właśnie, w takim razie mamy jeszcze takie, nasuwa mi się pytanie, jak wygląda pierwszy kontakt z nowym uczniem? Czy sprawdzacie jak jego poziom na przykład znajomości języka?
1: W przypadku decyzji, którą w ogóle wybrać kurs, bo kursy są zależne od potrzeb, że tak powiem, rodziców i dzieci. I jeżeli rodzic ma wątpliwość, który kurs powinien wybrać, no to wtedy się z nami kontaktuje i my chętnie doradzamy na podstawie właśnie weryfikacji potrzeb rodziców. I na tej podstawie jakby już jest wybierany właściwy kurs i dostają, że tak powiem, rodzice do tego dostęp od początku roku szkolnego, czyli od września. Gdyby się w praktyce okazało, że jednak rodzic stwierdzi, że no jednak się trochę pomylił, czy dziecko jest może bardziej jednak ambitne i potrzebowałby wyższą klasę, nie ma problemu, jesteśmy elastyczni, rodzice do nas piszą i my wtedy to zmieniamy w zależności od potrzeb.
0: Platforma edukacyjna wykorzystuje filmy, jak gry i materiały interaktywne. Czy zauważycie, że taka forma nauki bardziej motywuje dzieci niż tradycyjne podręczniki?
1: Tutaj to jest takie, mi się wydaje, nie jest jednoznaczne na to pytanie odpowiedzieć. Generalnie my oferujemy takie rozwiązania właśnie dla Polonii i widzimy z rozmów z rodzicami, że rodzice podkreślają, że to jest bardzo fajne, angażujące dla dzieci. My rozmawiając z rodzicami też się dowiadujemy, że oni sami zauważają, że dziecko chętnie się uczy tego języka polskiego czy informacji o tradycji, kulturze i to się przekłada na jego lepsze funkcjonowanie czy rozmowy z rodzicami, z dziadkami, czy z rodziną, czy ze znajomymi w Polsce, czy z Polonią lokalną. Więc pod tym kątem mogę powiedzieć, że jak najbardziej tak. I z trendów, które analizujemy, widzimy, że obecne pokolenie wręcz oczekuje, żeby w takim kierunku właśnie szła edukacja. Nie tylko na świecie, ale również w Polsce.
0: A z jakich krajów pochodzą wasi uczniowie? Czy Australia również jest dobrze reprezentowana?
1: Tak, generalnie mamy uczniów, można powiedzieć, z całego świata. Z Australii również mamy rodziców, którzy korzystają z naszej platformy. Tutaj mogę też powiedzieć taką ciekawostkę, w sumie dwie ciekawostki. W maju mieliśmy warsztaty online dla dzieciaków z Peru, z Ameryki Południowej. Było to bardzo fajne doświadczenie i dla nas, i też dla drugiej strony. A akurat w lipcu tego roku odwiedziła nas też Summer z Australii, przedstawicielka jednego z organizacji polonijnych, notabene z Melbourne. Także jak najbardziej jesteśmy w różnych częściach świata.
0: No Summer na pewno się ucieszy, że pojawi się jej nazwisko tutaj. Oczywiście znamy się osobiście. Ale proszę też mi powiedzieć może jeszcze jakąś ciekawostkę, może taką zabawną historię, albo może żenującą nawet.
1: Z naszej rozumiem działalności jako Polonii. Generalnie myślę, że tutaj mogę wspomnieć o wielu takich ciekawych rozmowach, które prowadzimy z rodzicami. I nas bardzo cieszy, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski, czyli poświęca swój wolny czas, chce go znaleźć, żeby przyjść po prostu do nas niezapowiedzianie i poznać nas na żywo. I tak na przykład w tamtym roku się stało, jak była rodzina z Włoch, gdzie ich córka jest już od kilku lat uczniem właśnie Polonijki i pewnego pięknego dnia zapukali do nas. My otwieramy, patrzymy, rodzina z dzieckiem. No i generalnie Marysia była zachwycona, bo mogła tych nauczycieli, których

0: zawsze widziała online na różnych spotkaniach, po naszym biurze wskazywać, że panią widziałam na żywo, panią również. I to było naprawdę bardzo miłe, taka bezcenna chwila, dla której po prostu wiemy, po co to robimy i jaki ma to dużą wagę przynosi wartość dla rodziców i dla dzieci na całym świecie.
1: Świetnie, więc nie pozostaje mi nic innego, na zakończenie zapytać, gdzie rodzicom czy organizacje mogą znaleźć więcej informacji i jak zapisać dziecko do Poloniki?
0: Generalnie zapraszamy na nasze strony internetowe. Można sobie wpisać w przeglądarce po prostu Polonika. Na pewno się pojawi, jeżeli nie, to wystarczy wejść na stronę polonika.edu.pl. Tam Państwo zobaczycie informacje o nas. Mamy też miejsce, gdzie są wszystkie kursy, które można u nas na cały rok szkolny kupić. To jest sklep.polonika.edu.pl. Zapraszamy na opis strony i tam są wszystkie informacje. W razie wyzwań, pytań zapraszamy do kontaktu. Jest tam możliwość wysłania maila, zapytania przez formularz, czy też po prostu do nas zadzwonić.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy uprzejmie.
1: To była pani Monika Stypa, kierownik do spraw współpracy z partnerami w Polonijce. Mam dla państwa dobrą wiadomość. Każdy z naszych słuchaczy, kto zdecyduje się skorzystać z oferty Polonijki, może otrzymać 10% zniżki po wpisaniu specjalnego kodu Australia. Powtarzam, kod rabatowy to Australia. Ale mam coś jeszcze. Korzystając ze specjalnego przywileju, jaki otrzymałem od Polonijki, mam dla państwa dodatkową niespodziankę. Pierwsza osoba, która do mnie zadzwoni i opowie, dlaczego jej dziecko chciałoby wziąć udział w programie Polonijki, otrzyma 50% zniżki. Czekam na telefony podczas trwania audycji lub po jej zakończeniu. Podaję numer telefonu 0411 727158. Powtarzam, 0411 727158. Jeżeli więc zastanawiacie się państwo, jak pomóc swoim dzieciom czy wnukom w zachowaniu języka polskiego, być może właśnie Polonijka będzie jednym z rozwiązań.

0: Przebywając w Polsce, mam okazję obserwować wydarzenia, które dzieją się w kraju i uczestniczyć w wielu ważnych spotkaniach i wydarzeniach. Niestety w ostatnich tygodniach jesteśmy również świadkami fali hejtu i przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom przebywającym w Polsce. Uważam, że każdy rozsądny człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że każda taka fala nienawiści jest wodą na młyn rosyjskiej propagandy. Warto przy tym zachować szczególną ostrożność w formułowaniu ocen dotyczących tego, kto konkretnie stoi za poszczególnymi działaniami. Jedno jest natomiast pewne. Podsycanie nienawiści pomiędzy Polakami i Ukraińcami służy tym, którzy chcieliby nasze społeczeństwa podzielić. Niestety wśród argumentów używanych przez agresywnych przeciwników Ukraińców często pojawia się tragedia Wołynia. Zbrodnie popełnione na Wołyniu są częścią naszej trudnej i bolesnej historii i nie wolno o nich zapominać. Ale pamięć historyczna nie może być narzędziem do usprawiedliwiania współczesnej nienawiści wobec całego narodu. Warto również pamiętać o innych ogromnych zbrodniach, których ofiarami byli Polacy. Dlatego postanowiłem zaprezentować Państwu materiał przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, przypominający o operacji antypolskiej NKWD z lat 1937-1938. Była to masowa akcja represji przeprowadzona przez sowieckie NKWD w ramach Wielkiego Terroru, wymierzona przede wszystkim w Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. Na mocy rozkazu numer 00485 rozpoczęto masowe aresztowania i egzekucje pod fałszywymi zarzutami działalności szpiegowskiej i przynależności do rzekomej polskiej organizacji wojskowej. Według danych przywołanych przez IPN represjonowano co najmniej 140 tysięcy osób, a nie mniej niż 111 tysięcy zostało zamordowanych. To dramatyczna karta historii, o której warto pamiętać. Nie po to, aby budować kolejne podziały, ale po to, aby rozumieć, do czego prowadzą totalitaryzm, propaganda i odczłowieczenie całych narodów. Zapraszam Państwa do wysłuchania tego dramatycznego reportażu przygotowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.
1: Ta kartka papieru nie ma na sobie nawet jednej kropli krwi. Nie ma na niej fotografii ofiar. Nie ma opisów egzekucji. Nie ma nawet ich nazwisk. Jest za to liczba. Władze obwodu irkuckiego proszą Moskwę o zgodę na zwiększenie limitu tzw. pierwszej kategorii o 4000 osób. W języku NKWD pierwsza kategoria oznaczała rozstrzelanie. Najpierw ustalono więc, ilu ludzi należy zabić. Dopiero później szukano nazwisk, którymi można było wypełnić wyznaczony limit. Telegram został zaakceptowany przez najwyższe władze sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. W załączonym pakiecie zachował się jako jeden z najbardziej porażających dokumentów tej zbrodni. Świadectwo chwili, w której śmierć została sprowadzona do urzędowej rubryki. Katyń budzi w Polsce gniew, żal i poczucie niewyrównanej krzywdy. Nie wolno jednak przedstawiać go jako odosobnionego aktu sowieckiego barbarzyństwa. Zbrodnia katyńska wydarzyła się później, już za czasów Ławrientija Berii. Była jednak kolejnym zastosowaniem mechanizmu, który państwo Stalina wcześniej przećwiczyło na setkach tysięcy własnych obywateli. Tajnej decyzji, zbiorowych list i mordowania ludzi bez procesu, bez obrony, a czasem nawet bez sformułowania indywidualnych zarzutów. Świat widział procesy pokazowe. Na ławach oskarżonych zasiadali dawni przywódcy bolszewiccy, generałowie i urzędnicy. Gazety drukowały ich wymuszone zeznania, a propaganda domagała się śmierci dla wrogów ludu. Prawdziwa skala wielkiego terroru pozostawała jednak ukryta. Największą liczbę ofiar pochłonęły nie słynne procesy w Moskwie, lecz prowadzone w ścisłej tajemnicy operacje masowe NKWD. Według centralnych statystyk archiwalnych w latach od 1937 do 1938 aresztowano około 1,575,000 osób. Skazano ponad 1,000,000

wydały organy pozasądowe. Rozstrzelano 681 692 osoby. To średnio ponad 900 egzekucji każdego dnia przez 2 lata. Mikołaj Jeżow został szefem NKWD jesienią 1936 roku. Niewysoki, bezwzględny i całkowicie oddany Stalinowi, szybko stał się twarzą terroru. Okres największych represji do dziś bywa nazywany Jeżowszczyzną. Ale wielki terror nie był prywatną wojną Jeżowa ani samowolą kilku funkcjonariuszy. 2 lipca 1937 roku Stalin nakazał regionalnym władzom sporządzić wykazy byłych kułaków i osób uznanych za przestępców oraz określić, ilu z nich należy rozstrzelać, a ilu wysłać do obozów. To właśnie z tych odpowiedzi powstały pierwsze limity. Operacyjną stronę przedsięwzięcia przygotowywał Michał Frinowski, zastępca Jeżowa. To on przekazał kierownictwu partii projekt rozkazu numer 00447. Dokument został zatwierdzony przez biuro polityczne, a 30 lipca podpisał go Jeżow. Nie była to inicjatywa zbuntowanej policji politycznej. Była to polityka państwa uzgodniona na samym szczycie. Jeżow w latach terroru odwiedzał gabinet Stalina setki razy. Według zachowanych rejestrów spędził tam łącznie ponad 830 godzin. Rozkaz 00447 dzielił ludzi na 2 kategorie. Pierwsza oznaczała natychmiastowe aresztowanie i rozstrzelanie. Druga, najczęściej 8 lub 10 lat łagru. Początkowo planowano represjonować 269 100 osób. Spośród nich 76 000 przeznaczono do pierwszej kategorii, czyli na śmierć. Zwróćmy uwagę na kolejność. Te liczby nie były wynikiem przeprowadzonych procesów. Nie powstały po zbadaniu dowodów i wydaniu indywidualnych wyroków. Zostały ustalone przed rozpoczęciem operacji. Moskwa przydzielała regionom limity, a lokalne władze dostarczały ludzi. Gdy limit się kończył, zwracano się o jego zwiększenie. Niekiedy lokalne organy prześcigały się w wykazywaniu gorliwości. Operacja miała trwać 4 miesiące. Trwała ponad 15. Według ustaleń historyka Nikolasa Werta, w ramach samego rozkazu 00447 skazano około 767 tysięcy ludzi, z których około 387 tysięcy rozstrzelano. W tym systemie śmierć została znormalizowana, przeliczona i rozdzielona między regiony, jak plan produkcji stali albo wydobycia węgla. Wyroki w operacji wydawały tak zwane trójki. Formalnie w ich skład wchodzili regionalny szef NKWD, sekretarz partii oraz prokurator. Ten fakt może porażać, ale nie były to jednak sądy. Oskarżony nie uczestniczył w posiedzeniu, nie miał adwokata. Nie mógł zobaczyć dowodów, wezwać świadków ani odwołać się od decyzji. Czasami nie dowiadywał się nawet, że został skazany na śmierć. Wydawano wyroki, żeby tylko wyrobić limity. W ciągu jednego posiedzenia trójka potrafiła rozpatrzyć setki spraw. Akta sprowadzano do kilku zdań. Zeznania uzyskiwano torturami. Wymuszano podpisy pod pustymi kartkami, a następnie dopisywano do nich odpowiednią treść. Nawet formalny 3-osobowy skład bywał fikcją proceduralną. Dokumentacja wskazuje, że nie wszyscy członkowie musieli rzeczywiście uczestniczyć w posiedzeniu. Podpisy pod gotowymi protokołami uzyskiwano później, oddzielnie. Nie analizowano, czy człowiek jest winny. Sprawdzano, czy jego nazwisko można wpisać do właściwej kategorii. Tu trzeba dodać jedno ważne rozróżnienie. W tak zwanych operacjach narodowościowych

tym początkowo w operacji polskiej, stosowano przede wszystkim procedurę albumową. Skrócone opisy setek spraw wysyłano do Moskwy, gdzie zatwierdzała je dwuosobowa komisja. Dopiero we wrześniu 1938 roku zalegające sprawy przekazano specjalnym trójkom. Jedną z najbardziej przerażających cech rozkazu było złamanie elementarnej zasady, że nie wolno karać człowieka ponownie za ten sam czyn. Na celowniku znaleźli się byli kłacy, którzy wcześniej odbyli już kary, wrócili z zesłania albo opuścili obozy. Przeszłość, za którą zostali już ukarani, stawała się teraz dowodem, że nadal są niebezpieczni. Rozkaz obejmował również osoby przebywające w więzieniach i łagrach. Dla 10 tysięcy osadzonych od razu przewidziano pierwszą kategorię. Według badań liczba zamordowanych więźniów mogła być co najmniej trzykrotnie większa. Terror nie był wymierzony wyłącznie w dawnych właścicieli ziemskich czy przeciwników politycznych. Rozkaz wymieniał duchownych, działaczy religijnych i członków wspólnot wyznaniowych. W praktyce niebezpieczny mógł stać się nie tylko kapłan, lecz także osoba aktywnie uczestnicząca w życiu parafii. Cerkiew prawosławna była jednym z najważniejszych nośników pamięci o Rosji sprzed rewolucji. Zachowywała własny autorytet, rytuał i wspólnotę, której państwo nie kontrolowało całkowicie. Według badań przywoływanych przez Nikolasa Werta, spośród około 35 tysięcy duchownych prawosławnych, aż 85% zostało w okresie terroru aresztowanych, skazanych albo straconych. Represje objęły również aktywnych parafian. Na samym poligonie strzeleckim w Butowie pod Moskwą zamordowano setki duchownych i ludzi związanych z cerkwią. Miejsce, w którym wykonywano wyroki administracyjne, stało się jednym z największych cmentarzy rosyjskiego prawosławia. Niespełna dwa tygodnie po rozkazie 00447, 11 sierpnia 1937 roku, Jeżow podpisał rozkaz numer 00485. Rozpoczynała się operacja polska NKWD. Jej oficjalnym celem miało być rozbicie rzekomej sieci polskiej organizacji wojskowej i polskiego wywiadu. W rzeczywistości podejrzenie można było oprzeć na narodowości, polskim nazwisku, pochodzeniu, kontakcie z konsulatem, korespondencji z rodziną za granicą albo wcześniejszym pobycie w Polsce. Polaków oskarżano także za uczęszczanie do kościoła, opowiadanie dowcipów o władzy, krytykę warunków życia, czy po prostu na podstawie donosu sąsiada. Nie wszystkie ofiary operacji były etnicznymi Polakami. Jednak Polacy stanowili jej zasadniczy cel i większość represjonowanych. Według danych NKWD w ramach operacji polskiej represjonowano 139 835 osób. 111 091 z nich rozstrzelano. Pozostałych ponad 28 tysięcy wysłano do więzień i łagrów, gdzie warunki często oznaczały powolną śmierć. A to niepełny bilans. Polacy ginęli również w ramach operacji 00447 oraz innych działań NKWD. 15 sierpnia 1937 roku wydano kolejny rozkaz, numer 00486, wymierzony w żony i dzieci ludzi uznanych za zdrajców ojczyzny. Terror przestał dotyczyć jednej osoby. Odpowiedzialnością obciążano całe rodziny. W 1956 roku Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat potępiający kult Stalina i część jego zbrodni. Wydarzenie to stało się początkiem destalinizacji. Ale 19 lat wcześniej Chruszczow sam uczestniczył w tworzeniu mechanizmu terroru. 10 lipca 1937 roku jako sekretarz partii w Moskwie
poinformował Stalina, że zarejestrowano 41 305 osób uznanych za element kułacki i kryminalny. Zaproponował zakwalifikowanie 8500 z nich do pierwszej kategorii, czyli do rozstrzelania. Prosił również o zatwierdzenie komisji, w której skład miał wejść osobiście. Nie oznacza to, że Chruszczow samodzielnie decydował o wszystkich moskiewskich egzekucjach. Pokazuje jednak, że człowiek, który po śmierci Stalina ujawniał część prawdy o terrorze, wcześniej pomagał ustalać jego limity. 17 listopada 1938 roku masowe operacje oficjalnie przerwano. Władze potępiły błędy i wypaczenia. Jak gdyby setki tysięcy egzekucji były rezultatem nieporozumienia, a nie wykonania zatwierdzonego planu. Jeżow został odsunięty, aresztowany, osądzony za zamkniętymi drzwiami i rozstrzelany w lutym 1940 roku. Michaił Frinowski, jeden z głównych organizatorów operacji 00447, również został stracony w 1940 roku. W polskiej pamięci Katyń jest raną wyjątkową i słusznie. W historii sowieckiego aparatu przemocy był jednak także późniejszym zastosowaniem metody już dobrze znanej. Najpierw tajna decyzja, następnie liczba, kategoria, lista i egzekucja. Bez publicznego procesu, bez prawa do obrony, czasem bez indywidualnego aktu oskarżenia. Co jest bardziej przerażające? Człowiek trzymający pistolet, czy biuro, w którym liczbę ofiar zapisano, zanim wybrano ich nazwiska?

Szanowni Państwo, tym materiałem kończymy dzisiejszą audycję. Rozmawialiśmy dzisiaj o języku polskim, o tym, jak ważne jest jego zachowanie wśród kolejnych pokoleń australijskiej Polonii, ale także o naszej historii, tej pięknej i tej bolesnej. I być może właśnie te dwa tematy mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Bo język to nie tylko słowa, to pamięć, to rodzinne historie, to rozmowy z rodzicami i dziadkami, to możliwość przekazania dzieciom tego, co otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. Dlatego warto o język polski dbać, warto go pielęgnować i warto o nim mówić, także tutaj, w Australii. A jutro niedziela. Życzymy więc Państwu, aby była to niedziela spokojna, rodzinna i pełna dobrych chwil. Niech znajdzie się czas na odpoczynek, na spotkanie z bliskimi, na dobrą rozmowę, może również po polsku. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Do usłyszenia w kolejnej audycji Radia 3ZZZ. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru, dobrej niedzieli.